0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.

0: Hvala puno.
1: Dobro jutro.
2: Moja ljubavi moja.
1: Dobro jutro.
2: Dušo moja. Gugutko moja.
3: Angele moja.
2: Angele moja.
4: Banja 2.